Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej, koncelebrowanej przez około 60 kapłanów, przewodniczy i homilię wygłosi arcybiskup Henryk Jagodziński, nuncjusz apostolski w Republice Południowej Afryki, Lesoto, Namibii, Estwanii i Botswanie. W koncelebrze są arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, oraz biskup Jan Ozga, biskup diecezji Dumé-Abong-Mbang w Kamerunie.

bracia i siostry, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni. Spowiadam się Bogu Wszechmogący, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona apostołów. Przez jego wstawiennictwo otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do wspólnoty wybranych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Piotr, powstawszy w obecności braci, a zebrało się razem około 120 osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w księdze psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I taką odmówili modlitwę: Ty, Panie, znasz serca wszystkich. Wskaż z tych dwóch jednego, którego sobie wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja i został dołączony do 11 apostołów. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Drodzy bracia i siostry, stoję dziś przed wami w tej świętej bazylice świętego Piotra, tuż obok grobu świętego Jana Pawła II. I noszę w sercu głębokie wzruszenie. Tutaj wszystko mówi o wierności Chrystusowi. Tutaj wszystko przypomina, że życie człowieka ma sens tylko wtedy, gdy jest całkowite oddane Jezusowi. W dzisiejsze święto świętego Macieja Apostoła słyszeliśmy w Ewangelii te słowa: trwajcie w miłości mojej. To nie jest tylko zaproszenie. To jest droga życia. To jest jedyna droga, która prowadzi do zbawienia. Świat dzisiaj bardzo często próbuje przekonać człowieka, że wszystkie drogi są równe, że można żyć bez prawdy, bez krzyża, bez Ewangelii, że istnieją różne, równoległe drogi prowadzące do Boga. Ale Jezus nigdy tego nie powiedział. Chrystus nie pozostawił nam miejsca na dwuznaczność. On powiedział jasno: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie jedną z dróg, nie jedną z prawd, ale drogą, jedyną. I dlatego dziś tutaj przy grobie świętego papieża chcę z całą mocą wyznać: Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Nie ma innego imienia, w którym człowiek może być zbawiony. Nie istnieją równoległe drogi zbawienia. Jest tylko Chrystus i to ukrzyżowany. I zmartwychwstały. Gdyby była inna droga, Jezus nie musiałby oddawać życia na krzyżu. Gdyby człowiek mógł zbawić się sam,

0: Golgota byłaby niepotrzebna. Ale Syn Boży przyszedł na świat właśnie dlatego, że człowiek nie potrafi sam pokonać grzechu i śmierci. I kiedy patrzymy na krzyż, widzimy nie porażkę Boga, ale największą miłość. Jezus mówi dziś do nas: nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. On oddał życie za każdego z nas, za nasze grzechy, nasze zdrady, nasze słabości. Oddał wszystko. I dlatego chrześcijaństwo nie jest ideą. Chrześcijaństwo jest spotkaniem z żywym Jezusem. Święty Maciej Apostoł nie należał do tych, którzy szukali pierwszych miejsc. Pozostawał wierny w ukryciu. Trwał przy Jezusie wtedy, gdy inni odchodzili. I właśnie Jego wybrał Pan. Myślę dziś, że Kościół bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje ludzi, którzy po prostu trwają przy Chrystusie. Nie przy duchu świata, nie przy modnych ideologiach, nie przy kompromisach z prawdą, ale przy Jezusie. Świat nie potrzebuje Kościoła, który będzie powtarzał opinię świata. Świat potrzebuje Kościoła, który będzie miał odwagę mówić prawdę, która zbawia. Patrząc dziś na grób świętego Jana Pawła II, przypominam sobie jego zmęczoną twarz, jego drżące dłonie, jego cierpienie. Wielu widziało wtedy słabego człowieka, ale Kościół widział świadka Jezusa Chrystusa. Do końca przypominał światu, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Do końca wołał, aby otworzyć drzwi Jezusowi. I mam dziś głębokie przekonanie, że jego milczący grób nadal przemawia. Przemawia mocniej niż wiele współczesnych słów. Mówi nam: nie zdradźcie Chrystusa. Nie rozwadniajcie Ewangelii. Nie bójcie się prawdy. Bracia i siostry, człowiek może zdobyć cały świat, a jednocześnie pozostać wewnętrznie pusty. Może mieć sukces, pieniądze i władzę, a mimo to żyć w lęku przed śmiercią. Tylko Jezus daje życie wieczne. Tylko On przebacza grzech, tylko On zwyciężył grób. I dlatego naszym zadaniem nie jest dostosowywać Ewangelię do świata, ale prowadzić świat do Chrystusa. Dziś modlę się przy tym świętym grobie, abyśmy nigdy nie wstydzili się Jezusa, abyśmy mieli odwagę klękać przed Jego krzyżem, abyśmy mieli odwagę mówić światu, że tylko On jest Zbawicielem. I aby nasze życie stało się świadectwem, że warto oddać Chrystusowi wszystko, ponieważ tylko On ma słowa życia wiecznego. Amen. A teraz pełni ufności w Boże miłosierdzie, którego wielkim apostołem był święty Jan Paweł II, przedstawmy nasze pokorne modlitwy w potrzebach Kościoła, świata i nas samych.
1: Za Kościół święty, aby trwał w wierności swojemu Panu, który został wywyższony po prawicy Ojca, wychwalał Go poprzez ziemską liturgię. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego Leona XIV, aby w prowadzeniu ludu Bożego do zbawienia cieszył się darami Ducha Świętego i dobrym zdrowiem. Ciebie prosimy. za wszystkich powołanych do naśladowania Chrystusa w kapłaństwie, w życiu radami ewangelicznymi, a także jako misjonarze, aby odważnie poszli za tym wewnętrznym głosem łaski. Ciebie prosimy. Za rodziny chrześcijańskie, które za sprawą Ducha Świętego są przybytkiem życia i miłości, aby były oparciem dla młodego pokolenia w życiu wiarą. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych i tych, którzy oddali życie za ojczyznę, aby Bóg obdarzył ich szczęściem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy. Za nas, zgromadzonych wokół ołtarza i którzy łączą się z tą świętą liturgią za pośrednictwem mediów, abyśmy zachowywali przykazania, przynosząc owoc obfity w naszym codziennym życiu. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanieśliśmy przed Twój majestat przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś Boże, Panie Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy chleb, owoc ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś Boże, Panie Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc prac rąk ludzkich i winnego krzewa, abyśmy Tobie go przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w święto Macieja Apostoła i przez tę ofiarę utwierdź nas w swojej łasce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże. Ty bowiem, wiekuisty pasterzu, nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami i z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.
2: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osłaną na nasze starości, błogosławiony w ludzie cierpienia Pańskie, osłaną na wysokości.
0: Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj, Boże, także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, świętym Maciejem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, że przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, napełnij nas nieustannie swoimi darami i dzięki wstawiennictwu świętego Macieja Apostoła przyjmij nas do wspólnoty świętych światłości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 60 kapłanów przewodniczył arcybiskup Henryk Jagodziński, nuncjusz apostolski w Republice Południowej Afryki, Lesoto, Namibii, Estwanii i Botswanie. W koncelebrze byli arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, biskup Jan Ozga, biskup diecezji Dumé Abong Mbang w Kamerunie. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 1981 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akczy. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, zszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
2: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II i z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
1: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
2: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem jej syna.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.
1: Wśród polskich pielgrzymów na placu świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
3: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ksiądz Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, ksiądz Łukasz Bankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo nie transmitujemy dla Państwa wydarzenia stricte religijnego, ale wydarzenie akademickie, wydarzenie naukowe. Otóż Ojciec Święty dzisiaj udał się na Uniwersytet Sapienza. Na Uniwersytet La Sapienza. Jest to jeden z największych uniwersytetów na świecie. Studiuje bowiem na nim 125 tysięcy osób. Ponad 8 tysięcy pracowników naukowych. Papież przybył już o godzinie 10:20 do uniwersytetu. Pomodlił się w kaplicy, w kościele uniwersyteckim. Spotkał się z panią rektor i władzami uczelni. Natomiast teraz w auli rozpoczyna się spotkanie ze studentami i wszystkimi pracownikami naukowymi, a także całymi pracownikami obsługi tegoż uniwersytetu. Widzimy radość, z jaką Ojciec Święty zostaje przyjmowany przez młodych uczniów, przez studentów tego uniwersytetu, założonego właśnie przez papieża w 1303 roku, przez papieża Bonifacego VIII, do tego papieża, który wprowadził również w 1300 roku rok jubileuszowy, rok święty, pierwszy rok święty w historii. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od przemówienia, które wygłosi do Ojca Świętego teraz pani rektor Uniwersytetu, która mówi, że serdecznie dziękuję Jego Świątobliwości za wizytę, która jest zaszczytem dla naszej uczelni, jeszcze bardziej umacnia więź Sapience ze Stolicą Apostolską oraz wspólnotą wiernych znajdujących się w osobie papieża. Jego wizyta przynosi dla nas przypomnienie o uniwersalnym wezwaniu do poszanowania godności człowieka, braterstwa, solidarności i szacunku między narodami. Jest to wizyta odbywająca się w szczególnie delikatnym momencie naszej najnowszej historii, gdy echo i konsekwencje wojen skłaniają nas do nieuniknionej refleksji nad wartościami zagrożonymi, poniżanymi i zapomnianymi, ale dla nas fundamentalnymi, wolnością, pokojem, demokracją i solidarnością. A jednak, jak mówił Augustyn z Hipony, to my jesteśmy czasami. Jacy jesteśmy, takie są czasy. Zachęcając w równie trudnym kontekście schyłku cesarstwa zachodniorzymskiego, by nie narzekać na złe czasy, lecz stawać się lepszymi, aby uczynić lepszymi także czasy, w których żyjemy. Obecność Ojca Świętego tutaj dzisiaj, jego niestrudzone zaangażowanie na rzecz jedności między narodami dodają nam otuchy, budzą zaufanie i zachęcają nas do jeszcze większego rozwijania się już silnego zaangażowania Sapiency w budowanie dróg dialogu i współdzielenia. Ojcze Święty, dziękuję. Więź między Sapiencą i Kościołem Rzymu jest nierozerwalna, dawna, a jednocześnie żywa i aktualna. To wspólna droga historii, która przenika dzieje miasta i całego kraju, co mogliśmy dostrzec na wystawie Sapienza e Papi, Sapienza e Papierze, przygotowanej w przestrzeniach tego rektoratu. Sapienza powstała 20 kwietnia 1303 roku, kiedy Bonifacy VIII ustanowił studium Urbis. Od samego początku nasz uniwersytet jest głęboko związany z papieżami, którzy uczynili z niego odbicie swojej potyki formacji kulturowej i promocji wiedzy. To Benedykt XIV otworzył uniwersytet jeszcze ściślej na nauki ścisłe. Kierunek ten był kontynuowany w XX wieku poprzez tworzenie i rozwijanie muzeów uniwersyteckich poświęconych mineralogii, zoologii i fizyce. W pełni epoki baroku przestrzeń uniwersytecka została odnowiona przez budowę kościoła Sant'Ivo alla Sapienza oraz biblioteki.
Nieprzypadkowo historycznym symbolem naszego uniwersytetu jest cherubin, dawna ikona mądrości inspirowana symbolami poznania obecnymi we freskach Santivo. Cherubin do dziś symbolicznie czuwa także nad tą aulą magnum i spotkaniem, które się dzisiaj w niej odbywa, przypominając nam, że wiedza może być jednocześnie duchowym otwarciem dla wierzących oraz najwyższym wyrazem ludzkiej zdolności do stawiania pytań o świat i rozumienie rzeczywistości. Po zjednoczeniu Włoch w 1870 roku i uznaniu Rzymu za stolicę państwa, Sapienza stała się częścią modelu edukacyjnego nowego państwa, umacniając swoją centralną rolę w badaniach medycznych i naukach ścisłych, a także humanistyce, filozofii, naukach społecznych i prawnych. Od 1935 roku uniwersytet został przeniesiony do obecnej siedziby zaprojektowanej przez Marcello Piacentini, miasteczka uniwersyteckiego. Następnie nadszedł dramatyczny okres, w którym Sapienza została dotknięta afirmacją reżimu faszystowskiego i jego organizacji ideologicznej oraz kulturowej. Po II wojnie światowej wraz z demokratycznym odrodzeniem i

0: inicjatywy międzyreligijne oraz międzykulturowe. Od tej pory naszym kompasem pozostaje Konstytucja Republiki Włoskiej i jej świecki charakter, zdolny budować owocną relację między obecnością religii a procesami tworzenia narodu. Ważne jest, by przypomnieć o tym dziś, na kilka dni przed obchodami 80. rocznicy narodzin Republiki. Rozróżnienie i współpraca między wiarą a rozumem, kościołem a państwem, przekonaniem religijnym a wiedzą we wspólnym dążeniu do etyki poznania i działania. Ta historyczna więź z miastem i kościołem Rzymu żywi się głębokim współdziałaniem idei, kultur i wartości. Właśnie w tej perspektywie pełnego znaczenia nabiera integracja wiedzy, do której odwołuje się również augustiańskie wyrażenie in illo uno unum, wybrane przez papieża jako motto biskupie. Jest to wizja bardzo bliska naszego uniwersytetu, miejsca, w którym idee, doświadczenia, religie, tożsamości i różne pochodzenie współistnieją i prowadzą dialog, budują wspólnotę opartą na pluralizmie, szacunku i dzieleniu się wiedzą. To zaangażowanie rozwijaliśmy przez lata i znajduje ono odzwierciedlenie w działalności dydaktycznej, badawczej oraz w trzeciej i czwartej misji naszych wydziałów i fakultetów. Są to działania wypływające z uznania fundamentalnych zasad Konstytucji Włoskiej, które inspirują statut uniwersytetu. Zgodnie z nim Sapienza działa, gwarantując poszanowanie godności osoby ludzkiej oraz pluralizm idei, chroniąc pełną wolność idei oraz wyrażenia wolności politycznych, związkowych i religijnych. Wszystko to stanowi istotną część społecznej misji, jaką pełni Sapienza, przyczyniając się do budowania społeczeństwa otwartego, demokratycznego, inkluzywnego, oferując studentom wiedzę wolną i krytyczną, rozwijając naukową i kulturową świadomość ludzkości oraz budując wraz z miastem Rzymu i wszystkimi podmiotami, z którymi współpracujemy, głębokie poczucie wspólnej drogi. Jest to wspólnota wychowująca, zarówno jednostkę, jak i całe społeczeństwo, która poprzez to, co nazwaliśmy naszą czwartą misją, wyznacza horyzont stałego i szeroko zakrojonego zaangażowania na rzecz doceniania różnorodności oraz budowania społeczeństwa solidarnego.
1: Per ragioni di sintesi mi limito a richiamare solamente due elementi rappresentativi. Il primo riguarda
0: dwa elementy reprezentujące społeczność Sapienzy, wiedza i odpowiedzialność społeczna. Pierwszy aspekt dotyczy samego sensu wiedzy w społeczeństwie coraz bardziej złożonym i podzielonym. Wiedza jest jedną z najważniejszych strategicznych infrastruktur współczesnego świata, a uniwersytety są miejscami, w których ta infrastruktura jest tworzona, rozwijana, odnawiana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Stanowi ona fundament wolności indywidualnej i zbiorowej, ponieważ potrafi rodzić formy wolności, łącząc się z pojęciami autonomii i odpowiedzialności wobec wspólnoty, w której żyjemy. W tym sensie wiedza jest filarem budowania społeczeństwa otwartych i demokratycznych, zdolnych do włączenia, a nie wykluczania. W obliczu współczesnych możliwości coraz większych trudności związanych z etycznym wykorzystywaniem nowych technologii, które nie powinny rodzić kolejnych nierówności, zadaniem uniwersytetu nie jest jedynie produkowanie wiedzy, ale także uczenie, w jaki sposób interpretować informacje. Uniwersytet powinien być miejscem, gdzie kształtują się umysły zdolne zrozumieć złożoność świata. W całej wizji centralne miejsce zajmują studenci. Prawo do nauki stanowi jedną z fundamentalnych zasad uniwersytetu publicznego i bezpośrednio odwołuje się do artykułu 34 naszej Konstytucji. Kierując się tą zasadą, nasz uniwersytet w ostatnich latach znacząco rozwinął politykę wsparcia dla studentów znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, przeznaczając na ten cel istotne środki finansowe. Ta chęć łączenia wiedzy i sprawiedliwości społecznej nabrała jeszcze większego znamienia w świetle gwałtownych zmian ostatnich lat, wyjścia z pandemii, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ponownego zaostrzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie, wzrostu zarówno we Włoszech, jak i w innych społeczeństwach europejskich, zjawisk nietolerancji i dyskryminacji, a także nowych form nierówności wynikających z nierównego dostępu do algorytmów i nowych technologii. Te wyrażenia skłoniły nas do dalszego rozwijania naszej społecznej odpowiedzialności. Wiedza jest prawdziwie mądra

wtedy, gdy jest odpowiedzialna, uczciwa i szczera, gdy nie ogranicza się do udzielenia odpowiedzi, ale ma odwagę stawiać pytania, także sobie samej i nie przestaje zastanawiać się nad sensem działalności. Drugim elementem, które chciałabym przywołać krótko, w budowanie dróg pokoju i dialogu. Kilka dni temu, przemawiając do Papieskiej Akademii Kościelnej, papież przypomniał, że w obronie praw człowieka należy podążać nie drogą konfrontacji, lecz ochrony godności osoby ludzkiej, rozwoju narodów i współpracy międzynarodowej, jedynych narzędzi zdolnych otworzyć autentyczne drogi pokoju. Dziękujemy, Wasza Świątobliwość. Wasze słowa mocno przypominają nam o odpowiedzialności, która przekracza partykularne interesy, przynależności i konflikty, przywracając nas uniwersalnej wartości ludzkiej godności, dialogu i pokoju. Wszystko to stanowi część naszej misji i podstawowy wymiar naszej tożsamości. Jeśli jest prawdą, że wiedza i edukacja są jedyną drogą do prawdziwej wolności, to równie prawdziwe jest, że wolność staje się krucha w świecie pozbawionym pokoju. Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku instytucji takich jak nasza, ponieważ wolność badań naukowych, nauczania, współpracy i wymiany wiedzy zakłada istnienie przestrzeni, w których konflikty i różnice nie przeradzają się w przemoc, lecz w dialog. Nie ma wiedzy bez pokoju, ponieważ poznanie rodzi się z dialogu, z możliwości dzielenia się ideami, poddawania hipotez próbie oraz uznania drugiego człowieka nie za przeciwnika, którego należy pokonać, ale za rozmówcę, z którym można wspólnie budować i weryfikować nawet tymczasowe przekonania. W tym kierunku zmierzają liczne inicjatywy na rzecz pokoju i współpracy realizowane przez Sapience, Krajowy Doktorat Peace Students, przyjmowanie wykładowców i studentów pochodzących z krajów ogarniętych wojną, zagrożonych lub dyskryminowanych w różnych częściach świata, porozumienie z Uniwersytetem w Betlejem, koncert, który odbył się w miniony poniedziałek właśnie w tej auli, podczas którego wspólnie wystąpili muzycy Konserwatorium Magnificat z Jerozolimy oraz Szkoły Muzycznej ze Scampi, wykorzystując również instrumenty morza wykonane z drewna łodzi migrantów, które dotarły do wybrzeży Morza Śródziemnego i stały się symbolami pamięci, dialogu i nadziei. To współpraca również z diecezją Rzymu oraz wspólnotą Sant'Egidio na rzecz studentów pochodzących z Palestyny, których pierwsza czwórka przybyła do Rzymu we wtorek i już jest dziś obecna pośród nas. To tylko niektóre z najnowszych inicjatyw, poprzez które nasz uniwersytet postanowił konkretnie promować kulturę dialogu, współpracy i pokoju. Sapienza oddała się również na służbę kobietom, dzieciom i młodym ludziom, którzy doświadczyli grozy wojny, obejmując opieką w naszym szpitalu dzieci i rodziny pochodzące ze Strefy Gazy. Czynimy to wszystko, ponieważ jesteśmy świadomi szczególnej odpowiedzialności uniwersytetów, miejsc, gdzie konflikt może i powinien zostać przemieniony w dialog, różnica może stać się bogactwem, a złożoność rzeczywistości może być zrozumiana, a nie banalizowana, gdzie pokój nie jest jedynie przywoływany w słowach, ale praktykowany poprzez dialog międzynarodowy, dyscyplinami oraz współpracę międzynarodową, która nie izoluje ani nie upokarza żadnego uniwersytetu ani żadnego badacza. Robimy to wszystko, ponieważ wkład w budowanie społeczeństwa pokoju jest najwyższym darem, jaki uniwersytet może ofiarować, pracując każdego dnia nad umacnianiem kultury dialogu i szacunku. Raz jeszcze dziękuję Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Leonowi, który w wykonaniu swojej posługi Piotrowej obdarzył naszą wspólnotę swoją wizytą duszpasterską. Umacnia ona jeszcze bardziej więź między Sapienza a Kościołem Rzymu i odnawia wspólne przesłanie dialogu między kulturami, religiami i pokoleniami. Przesłanie pokoju i nadziei dla przyszłości ludzkości. Można mieć nadzieję. Trzeba mieć nadzieję.
Wysłuchaliśmy bardzo długiego przemówienia pani rektor Uniwersytetu Sapienza, Antonelli Polimieni, która mówiła o historii Uniwersytetu, o wartościach, które on niesie, o budowaniu współczesnych dróg pokoju. A teraz Ojciec Święty Leon XIV. Magnificencjo, pani rektor, władze polityczne i cywilne, szanowni wykładowcy, badacze oraz pracownicy administracyjni i techniczni, a przede wszystkim wy, drodzy studenci i studentki. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie do spotkania ze wspólnotą akademicką Sapiency Uniwersytetu Rzymskiego. Wasz uniwersytet wyróżnia się jako ośrodek doskonałości w wielu dziedzinach, a jednocześnie zaangażowaniem na rzecz prawa do edukacji, także dla osób o mniejszych możliwościach finansowych, osób z niepełnosprawnościami, więźniów oraz tych, którzy uciekli przed wojną. Na przykład szczególnie doceniam fakt, że diecezja rzymska i Sapienza podpisały porozumienie dotyczące otwarcia uniwersyteckiego korytarza humanitarnego ze strefy Gazy. Dlatego dla mnie, który od niewiele ponad roku jestem biskupem Rzymu, możliwość spotkania z wami ma szczególne znaczenie. Jako pasterz chciałbym najpierw zwrócić się do studentów, a następnie do wykładowców. Aleje miasteczka uniwersyteckiego, którymi przechodziłem, by tu dotrzeć, codziennie przemierzają tysiące młodych ludzi, noszących w sobie często sprzeczne uczucia. Wyobrażam sobie was czasem beztroskich, radujących się własną młodością, która nawet w świecie pełnym niepokoju, nieznaczonym straszliwymi niesprawiedliwościami, pozwala wam wierzyć, że przyszłość wciąż pozostaje do napisania i że nikt nie może wam jej odebrać. Studia, które podejmujecie, przyjaźnie rodzące się w tych latach oraz spotkania z wielkimi mistrzami myśli są obietnicą tego, co może przemienić na lepsze najpierw nas samych, a dopiero potem rzeczywistość wokół nas. Gdy pragnienie prawdy staje się poszukiwaniem, nasza odwaga w studiowaniu staje się świadectwem nadziei na nowy świat. Wiecie, że duchowo jestem związany ze świętym Augustynem z Hipony, który był młodzieńcem niespokojnym. Popełniał także poważne błędy, ale nic nie zostało stracone z jego pasji do piękna i mądrości. Z tego powodu ucieszyłem się, otrzymując od was ogromną liczbę pytań, setki. Oczywiście nie sposób odpowiedzieć na wszystkie, ale zachowuję je w pamięci i życzę każdemu z was, aby znajdował coraz więcej okazji do dialogu. Również dlatego istnieją duszpasterstwa akademickie, gdzie wiara spotyka się z waszymi pytaniami. Niepokój ma jednak także swoje smutne oblicze. Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Na każdego przychodzą trudne okresy, ale niektórzy mają wrażenie, że nigdy się one nie skończą. Dzisiaj coraz częściej wynika to z presji oczekiwań i konieczności nieustannego osiągania wysiłków. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza człowieka do liczby, podsyca skrajną rywalizację i pogrąża nas w spirali lęku. Właśnie ten kryzys duchowy wielu młodych przypomina nam, że nie jesteśmy sumą tego, co posiadamy, ani przypadkowo złożoną materią milczącego kosmosu. Jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem. I właśnie ta szczególna godność człowieka skłania mnie,
by podzielić się z wami dwoma pytaniami. Do was młodych ten niepokój kieruje pytanie, kim jesteś? Bycie sobą jest bowiem podstawowym zadaniem każdego człowieka, każdego mężczyzny i kobiety. Kim jesteś? To pytanie, które zadajemy sobie nawzajem. Pytanie, które w ciszy kierujemy do Boga. Pytanie, na które każdy musi odpowiedzieć sam za siebie, ale którego nigdy nie możemy rozwiązać w samotności. Jesteśmy naszymi więzami, naszym językiem, naszą kulturą. Dlatego lata uniwersyteckie są tak ważnym czasem wielkich spotkań. Z kolei do starszych pokoleń niepokój młodych kieruje inne pytanie. Jaki świat wam pozostawiamy? Świat niestety okaleczony przez wojny i język wojny. Jest to skażenie rozumu, które z poziomu geopolityki przenika wszystkie relacje społeczne. Uproszczenia tworzące wrogów trzeba przezwyciężyć, szczególnie na uniwersytetach, troską o złożoność i mądrym pielęgnowaniem pamięci. Zwłaszcza dramat XX wieku nie może zostać zapomniany. Wołanie moich poprzedników, nigdy więcej wojny, tak zgodne z odrzuceniem wojny zapisanym w Konstytucji Włoch, pobudza nas do duchowego przymierza z poczuciem sprawiedliwości obecnym w sercach młodych ludzi oraz z ich powołaniem, by nie zamykać się w ideologiach i granicach narodowych. Na przykład w ostatnim roku wydatki militarne na świecie, szczególnie w Europie, wzrosły w ogromnym stopniu. Nie nazywajmy obroną wyścigu zbrojeń, który zwiększa napięcie i poczucie zagrożenia, ogranicza inwestycje w edukację i ochronę zdrowia, podważa zaufanie do dyplomacji, wzbogaca elity obojętne na dobro wspólne. Należy również czuwać nad rozwojem i zastosowaniem sztucznej inteligencji zarówno w sferze militarnej, jak i cywilnej, aby nie zwalniała człowieka z odpowiedzialności za własne decyzje i nie pogłębiała tragizmu konfliktów. To, co dzieje się dziś na Ukrainie, w Gazie i na terytoriach palestyńskich, w Libanie czy Iranie, ukazuje nieludzką ewolucję relacji między wojną a nowymi technologiami w spirali wzajemnego wyniszczenia. Nauka, badania i inwestycje powinny zmierzać w przeciwnym kierunku, być radykalnym tak dla życia, tak dla życia niewinnego, tak dla życia młodych, tak dla życia narodów wołających o pokój i sprawiedliwość.

Drugim wspólnym polem zaangażowania jest ekologia. Jak przypomniał papież Franciszek w encyklice Laudato Si, istnieje bardzo mocny konsensus naukowy wskazujący, że mamy do czynienia z niepokojącym ociepleniem systemu klimatycznego. Od tamtej pory minęło już ponad 10 lat i mimo dobrych intencji oraz pewnych wysiłków podejmowanych w tym kierunku, sytuacja nie wydaje się poprawiać. W tym kontekście szczególnie was zachęcam, drodzy młodzi, byście nie ulegali rezygnacji, lecz przemieniali niepokój w proroctwo. Zwłaszcza człowiek wierzący wie, że historia nie jest bezradnie oddana w ręce śmierci, ale że niezależnie od wszystkiego jest strzeżona przez Boga, który stwarza życie z niczego, daje, nie zabierając i dzieli się bez wyczerpywania siebie. Właśnie dziś implozja paradygmatu posiadania i konsumpcjonizmu otwiera przestrzeń dla nowości, która już kiełkuje. Studiujcie, rozwijajcie i strzeżcie sprawiedliwości. Razem ze mną i z wieloma braćmi oraz siostrami bądźcie rzemieślnikami prawdziwego pokoju, pokoju rozbrojonego i rozbrajającego, pokornego i wytrwałego.

pracując w ten sposób na rzecz zgody między narodami i troski o ziemię. Potrzeba całej waszej inteligencji i odwagi. To wy możecie pomóc starszym pokoleniom przywrócić autentyczny horyzont sensu, abyśmy nie zatrzymywali się jedynie na kolejnych powierzchownych fotografiach rzeczywistości, w której żyjemy. Trzeba przejść od interpretacji do działania. Tak często niedoceniani przez społeczeństwo mające coraz mniej dzieci, świadczycie, że ludzkość jest zdolna do przyszłości, jeśli buduje ją z mądrością. Wasz uniwersytet, noszący imię o boskim znaczeniu, jest miejscem studiów i przestrzenią eksperymentowania, które od wieków kształtuje krytyczne myślenie. Wy, wykładowcy, możecie szczególnie pielęgnować owocny kontakt z umysłami i sercami młodych ludzi. Jest to odpowiedzialność wymagająca, ale fascynująca. Niezwykle ważne jest, by wierzyć w waszych studentów i studentki. Dlatego często zadawajcie sobie to pytanie, czy mam do nich zaufanie? Nauczanie jest formą miłości, tak samo jak ratowanie migranta na morzu, biednego na ulicy, czy człowieka pogrążonego w rozpaczy. Chodzi o umiłowanie ludzkiego życia zawsze i wszędzie, bezwarunkowo, o dostrzeganie jego możliwości, by mówić do serca młodych, a nie jedynie przekazywać im wiedzę. Nauczanie staje się wtedy świadectwem wartości poprzez własne życie, troską o rzeczywistość, otwartością wobec tego, czego jeszcze nie rozumiemy, oraz odwagą mówienia prawdy. Jaki sens miałoby bowiem kształcenie badacza czy specjalisty, który nie rozwija własnego sumienia, który nie rozwija poczucia sprawiedliwości i szacunku wobec tego, czego nie można i nie należy podporządkować sobie? Wiedza nie służy jedynie osiągnięciu celów zawodowych, ale także rozeznaniu, kim się jest. Dzięki wykładom, praktykom, kontaktowi z miastem, pracom dyplomowym i doktoratom, każdy student może nieustannie odnajdywać nowe motywacje, porządkując relacje między nauką a życiem, między narzędziami a celami. Kochani, zachęcając was do tego codziennego wysiłku, pragnę, aby moja wizyta była znakiem nowego przymierza edukacyjnego między Kościołem Rzymu a waszym prestiżowym uniwersytetem, który narodził się właśnie na łonie Kościoła. Zapewniam was wszystkich o pamięci w modlitwie i z serca przyzywam Bożego błogosławieństwa dla całej wspólnoty Sapiency. Dziękuję.

0: Wysłuchaliśmy niesamowicie ważnego przemówienia Ojca Świętego do studentów, wykładowców, pracowników Uniwersytetu Sapienza, jednego z najstarszych uniwersytetów, z pierwszego rzymskiego uniwersytetu, który powstał w 1303 roku na mocy bulli papieża Urbana VIII. Ojciec Święty przemówił do zgromadzonych, a teraz wspólnota Sapiency będzie złożyć Ojcu Świętemu dar, którym jest bardzo rzadka reprodukcja napisu w języku greckim, która przekazuje 22 tekst Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, pamiętaj o mnie, kiedy wstąpię do Twojego Królestwa. Ta reprodukcja została odnaleziona pomiędzy V a VI wiekiem w Jerozolimie i mówi o bardzo ważnym fragmencie Pisma Świętego. Panie, pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do Twojego Królestwa. Od 2022 roku Uniwersytet Sapienzy bierze także udział w badaniach, badaniach archeologicznych, które odbywają się w Grobie Świętym w Jerozolimie. I to reprezentuje także w sposób szczególny model współpracy pomiędzy międzynarodowej, w którym La Sapienza bierze bardzo ważny udział. Oto
1: riproduce il manoscritto contenente la traduzione latina del testo greco, redazione A, della geografia di Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C., eseguita da Jacopo Angeli da Scarperia, circa 1360-1410. Cosmografia è il termine scelto dal traduttore per il titolo, sulla base dell'uso di altri autori latini per opere dello stesso tipo. Il codice fu vergato in elegante scrittura umanistica a Firenze, e vi collaborarono Pietro del Massaio e Francesco Rosselli, miniatori, entrambi noti per le rispettive botteghe specializzate nella produzione di mappe e opere geografiche.
0: Teraz jest opisywany prezent, który przekaże Uniwersytet Sapienzy Ojcu Świętemu. Jest to mapa,
1: która messa del traduttore è arricchito da bordure in oro e colore che corrono lungo i margini, costituite da elementi floreali, putti con candelabre, motivo ricorrente anche nelle iniziali del testo, e medaglioni, e dalla miniatura raffigurante il traduttore che offre l'opera a Papa Alessandro V. L'incipit di ciascun libro è marcato da splendide iniziali miniate, cornici colorate.
0: Jest to księga, która została przekazana papieżowi Aleksandrowi, księga, która jest przygotowana w sposób bardzo bogaty, zdobienia ornamenty złote, ornamenty czerwone i ornamenty zielone, jako symbol także i nadziei, które zostały przygotowane, przetłumaczone i przygotowane specjalnie dla Ojca Świętego. I teraz tutaj właśnie widzimy, że w skrzyni z drzewa cyprusowego jest wniesiony pierwszy dar, o którym mówiliśmy, czyli fragment Pisma Świętego z Ewangelii Świętego Łukasza, fragment, który został odnaleziony w Grobie Świętym na podstawie badań archeologicznych, które też Uniwersytet Sapienzy mógł przeprowadzić od 2022 roku, bowiem bierze udział w projekcie międzynarodowych badań archeologicznych. I kiedy został odnaleziony ten fragment, ta skała z wygrawerowanymi literami zapisanymi z Ewangelii według świętego Łukasza, to właśnie Ojciec Święty polecił przekazać dla Sapienzy, żeby Sapienza mogła pamiętać o tym, że to wszystko, co tutaj czynimy, będzie miało swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Panie, pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Natomiast teraz Ojciec Święty może podziwiać tę księgę, która została specjalnie dla niego przygotowana, która opisuje bardzo rzadkie badania, które były prowadzone właśnie na Sapiency. To wszystko przygotowane dla Ojca Świętego. Widzimy, że każdy incypit, każda pierwsza litera jest bogato zdobiona, przygotowana ręcznie, złocona. Ojciec Święty chce, aby wszyscy uczestnicy mogli zobaczyć, jak piękny sposób została przygotowana ta księga przez Sapience. Niesamowicie piękny dar dla Ojca Świętego. Łacińskie inskrypcje, ręczne zdobienia. To na pewno wartościowy prezent, który Ojciec Święty zabierze ze sobą do Watykanu. Z tego uniwersytetu, na którym papież mówił do młodych ludzi o tym, aby pamiętali, kim są, o ich godności. Przypomniał historię świętego Augustyna z Hipponu, który był młodzieńcem niespokojnym. Jak mówił Ojciec Święty, popełniał także poważne błędy, ale nic nie zostało stracone z jego pasji do piękna i mądrości. Dlatego Ojciec Święty ucieszył się z tego, że otrzymał od studentów z Sapiency mnóstwo zapytań. Jak sam powiedział, setki pytań, na które niestety nie był w stanie odpowiedzieć w tak krótkim czasie, ale odpowiedział na dwa szczególne. O czasach, o niepokoju i o dbaniu o ekologię, o dbaniu o ziemię. Obecnie podchodzą do Ojca Świętego studenci, szczególni studenci. Czwórka studentów niedawno przybyła do Sapiency, dokładnie 4 dni temu przybyli do Sapiency ze Strefy Gazy, tam gdzie ich szkoły, ich uniwersytety zostały zniszczone dzięki współpracy diecezji rzymskiej oraz Uniwersytetu Sapienza. Ta czwórka studentów mogła przybyć do Wiecznego Miasta, aby kontynuować swoje nauczanie. Oczywiście są też wśród nich muzułmanie, nie wszyscy tam są chrześcijanami. Ojciec Święty teraz chce uścisnąć dłoń chyba każdemu ze studentów, natomiast chór uniwersytecki wykonuje w międzyczasie pieśnie. Papież mówił do młodych o kryzysie duchowym. Mówił o tym, że wielu ludzi dzisiaj ma smutne oblicze, cierpi. Papież mówił o kryzysie, który dotyka wielu młodych, ale, i tutaj cytuję Ojca Świętego, przypomina nam, że nie jesteśmy sumą tego, co posiadani, ani przypadkowo złożoną materią milczącego kosmosu. Jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem. I to właśnie ta szczególna godność człowieka skłania mnie, by podzielić się z wami dwoma pytaniami. Człowiek jest pragnieniem, a nie algorytmem. Dlatego tylko człowiek może sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem? Kim jestem? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sam, ale nie może odpowiedzieć w samotności. Jak mówił Ojciec Święty, jesteśmy naszymi więzami, naszym językiem, naszą kulturą. Dlatego lata uniwersyteckie są tak ważnym czasem wielkich spotkań. To bardzo ważne pytanie, które postawił Ojciec Święty tym młodym ludziom zgromadzonym na spotkaniu z nim w Sapienzy. Kim jesteś? Podstawowe pytanie, na które człowiek musi sobie odpowiedzieć. Papież nie zapomniał również o przesłaniu pokoju. Od ponad roku, od kiedy wstąpił na stolicę Piotrową, przy każdym spotkaniu mówi o pokoju. Przywołuje słowa swoich poprzedników: nigdy więcej wojny. Kończy się już to uniwersyteckie spotkanie Ojca Świętego w La Sapienza, które, jak widzimy, zostało przyjęte z ogromnym entuzjazmem. Ojciec Święty prawie jakby nie chciał rozstać się z tymi młodymi ludźmi, ale wiemy, że to spotkanie na uniwersytecie już trwa od godzin porannych, dlatego że Ojciec Święty był w kaplicy, w kościele uniwersyteckim Bożej Mądrości. Tam modlił się, towarzyszył mu w tej modlitwie także kardynał Baldo Reina, wikariusz Ojca Świętego dla diecezji rzymskiej, a teraz Ojciec Święty wyszedł na zewnątrz, aby spotkać się z tymi, których jeszcze nie mógł spotkać. I mówi teraz: to ostatnie moje pozdrowienie. Zapraszam was. Współpracujmy razem do tego, aby być konstruktorami pokoju na świecie. Pokoju pomiędzy nami jako przyjaciółmi, pokoju w naszym myśleniu, pokoju w naszym mówieniu. Miejcie zawsze nadzieję na to, aby budować nowy świat. Dziękuję, że tu jesteście i do zobaczenia. Ojciec Święty jakby powtórzył to zaproszenie do młodych ludzi, które wypowiedział właśnie w auli uniwersyteckiej. Razem ze mną i z wieloma braćmi oraz siostrami bądźcie rzemieślnikami prawdziwego pokoju, pokoju rozbrojonego i rozbrajającego, pokornego i wytrwałego, pracując na rzecz zgody między narodami i troski o ziemię. Teraz Ojciec Święty żegna się już oficjalnie z panią rektor Uniwersytetu Sapienzy, a także z kardynałem Baldo Reinem, jego wikariuszem dla diecezji rzymskiej, podczas spotkania i myślę, że pierwszego spotkania papieża w XXI wieku na tym świeckim uniwersytecie, w Rzymie, na największym uniwersytecie, który, przypomnijmy, na którym studiuje 125 tysięcy studentów, który zatrudnia ponad 8 tysięcy pracowników dydaktycznych i pracowników administracji oraz pracowników obsługi. Uniwersytet, który z Uniwersytetu Papieskiego stał się Uniwersytetem Świeckim, ponieważ w jego długiej 700-letniej historii od założyciela Bonifacego VIII aż do czasów współczesnych, kiedy to od 80 lat Republiki zgodnie z konstytucją państwa włoskiego jest świeckim uniwersytetem. Bardzo dziękuję za państwa obecność razem dzisiaj z nami. Żegna się z wami ksiądz Łukasz Bankowski. O wszystkich wydarzeniach, jak zawsze, możecie państwo przeczytać na vaticannews.va/pl. Tam znajdziecie informacje, relacje, sprawozdania z działalności Ojca Świętego Kościoła w Rzymie, Kościoła na świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno, we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
2: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
2: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
3: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza, największej wyższej uczelni w Europie. W przemówieniu do profesorów i studentów papież zapewnił, że dociekanie prawdy jest w istocie poszukiwaniem Boga. Arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. To największa uczelnia w Europie. Aktualnie liczy ponad 120 tysięcy studentów. Papież rozpoczął swą wizytę od modlitwy w kaplicy uniwersyteckiej i podkreślił, że poszukiwanie prawdy prowadzi do Boga.
2: Kto bada, kto studiuje, kto szuka prawdy, ten ostatecznie szuka Boga i spotka Boga. Odnajdzie Go właśnie w pięknie stworzenia, w wielu formach, w których Bóg zechciał odcisnąć swoje piętno, we wszystkim, czym jesteśmy, przede wszystkim jako synowie i córki Boga, istoty stworzone na Jego podobieństwo, ale także w Jego stworzeniu.
1: Zwracając się do profesorów Uniwersytetu La Sapienza, papież podkreślił, że nauczanie jest formą miłosierdzia. Jest ono szczególnie potrzebne w świecie takim jak nasz, zniekształconym przez wojny i wrogie propagandy.
2: Jest to zanieczyszczenie rozumu, które z płaszczyzny geopolitycznej przenika do relacji społecznych. Uproszczenia, które z innych tworzą wrogów, trzeba zatem korygować, zwłaszcza na uniwersytetach, poprzez uznanie złożoności świata i mądre korzystanie z pamięci.
1: Papież wezwał młodych, by nie ulegali rezygnacji. Podkreślił, że historia nigdy nie wpada bezpowrotnie w ręce śmierci, ale cokolwiek by się nie działo, zawsze jest strzeżona przez Boga.
2: Nie możemy ukrywać, że wielu młodych ludzi cierpi. Każdy przechodzi przez trudne okresy. Niektórzy mogą jednak odnieść wrażenie, że one nigdy się nie kończą. Dzisiaj wynika to coraz bardziej z szantażu oczekiwań i presji wyników. Jest to wszechobecne kłamstwo wypaczonego systemu, który sprowadza ludzi do liczb, eskalując rywalizację i pogrążając nas w spirali niepokoju.
1: Leon XIV wskazał młodym przykład swego duchowego mistrza, świętego Augustyna. Był niespokojnym młodzieńcem, popełnił poważne błędy, nic jednak nie zdławiło w nim pragnienia piękna i mądrości, powiedział Ojciec Święty. Leon XIV mianował Polaka, arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory był nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze, Seszelach i Mauricjusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, arcybiskup Grysa nie ukrywał wzruszenia w związku z zakończeniem misji na Madagaskarze.
3: Madagaskar, jak wiadomo, jest związany z Polską, chociażby przez wizytę świętego Jana Pawła II. Myślę w szczególności o tych wszystkich polskich śladach, które tam są, w błogosławionym Janie Bejzymie. To są wszystko elementy, które w jakiś sposób przygotowały mi drogę na Madagaskar. Teraz będę starał się poznać i też pokochać nowy kraj i nową misję, którą Ojciec Święty mi zleca. I proszę wszystkich o modlitwę.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.